0: se nadzijam, że macie też w pełny wielbik. My mamy dżęca na kójś dopad, pełne wusowanie, a na co smiemy so wieselić, wie Matej Gisłok. Dobre ranie, Matejo.
1: Dobre ranko wam. Dżęca mamy pozdatnia albo pecza, prawdopodobnie albo najskier też ryczny kuczyk, a to z doktor Zaniu Wilkowej, kiż sorunie tutem adwerba minuje. Potom sme vám zase novosti v obrazach vozevili, máme miestrujme impresie putnikovania v Rožence, sme pobili na siatkunem tuniere v Biskecach a tiež na dňu Mynu. Nás je v zvisku s aktuálnymi prúvaniami, přes ktoré so šulore uchne dračuje zajmovalo, kak nastavuje poprom prúvanské nadavky v serbštine. A Klement Schmidt je so pola našich susodov rozladoval, keľko tam jest na šula pfači a hač muž v Ukraju súva ešte jednore tak prúvanie za ňu zložiť abo nic.
0: Tak daleko po takim krótka tematická přelátka a přelátka vo serbskej hudžbie pre nej hodžiny je sleduje nedom potom, zo je Anna-Maria Brečnodorec dospievala 7 inčinov po pečiche.

0: Schulaki a Schulorioki Schlitzer Schulu Vukodja su teletnes ertnemi pruwanjami na rydze. Wiem dokwanie, jak so nietko czuja, przetoisz pruwanski stres, że nie cele nie zabudziesz, 70% ludzi, tak woprócz przepytowania Montrealskie Uniwersity, dzieje so czas żywienia przeco zasa o zakończacach pruwaniach. Sejdzisz, na przykład w mate pruwaniu, a nie możesz ani jeniczki na rok wuliczyć. Sledżar jominia zozwisuje to z wukonowym czyszczom a strachom przed zryszczeniom. Tu iż staja so praszenie, štu se tute zaklate pruwanske na roki poprowom wumysli. Katka Pöpelec je za kulisy pruwanio za serbszczynu kuknęła, predahać pak nydom o tym rzeczymoj. Katka, jak husto so tebi w pruwaniach dzieje, smysz jako przed 9 letami z romania maturu,
1: Jenoś z rytka, ale dyż, potem siedzi w moim sonie w auli serbskiego gimnazja, a kapsny liczak sobie nie mam, albo jemu bateria pobrachuje. Jakie pola tebie?
0: No ja sam na pruwania runie tak dere dopomniu, kajż najskierę kujżdżę drugi też. Tydzień doło wuknycz, na woźnie auli siedzieć, a dyż smiesz podwożki, potem woczynić sobie zapraszasz, sztuje się tu te narawki poprom w umysliu.
1: Vo sebe zajmavo je to pola predmeta serbština, pretož inak hač pola nemčine abo jenžiščine stava so šo v malom kruhu.
0: Aj o tem nam za pol hodinu nikak viac pojedaš, džakčina prede raz Katka, netko svišime neprede. Johnia, Mara, ze spivom Hi, Hello, 5 hodin, 8 a 14, nedomne, česač minčinu do 6. Dobranje prejevam, serbski rozvoz.

0: Pujcie!
1: Arka puła się po łodzie pon, po sztorce ci dniach lala, lada nuach łon praj.
0: Knieże, dżes my, mam sytu kolebku!
2: Knies, krótka rekny!
0: Syna, ara radzie tu!
1: Nuach, ludzka, skoczcie, szabłada łodbieżi!
2: Knies, kaza!
1: I krasa tu cię przy tybi! Szybko skut, a co usłyj, bo tu le łacać się!
0: Lubujcie sam, noszy sam,
2: nie ma zajcie mnie!
0: Pujcie!

0: Чего дла? Как? Что? Лексия, прошу со!
1: Без радиоагента, прошу!
2: Чего дла, Тадио? Си ты шпатный спал?
1: Не, але я ты спиваный агента рано не шам.
2: А что я с Лексием?
3: Ну, хуй, где во мне?
1: Доброе раннее, Лексио.
2: Витай, Лексио.
3: Мам со во тебе старостить, Тадио?
1: Nie, ja tu te piskanie dżęca rano z radia cyle jednore niecham. Cyci raz to jižo praju, a proszu waju, zo to akceptuje taj.
3: Derje, akceptuje moj to. Josefina, jeso čera ništo stało?
2: Nie jsem si wista, ale minju, zo wim, što tady ja tak rozhori.
3: A, što si myslíš?
2: Čera rano w radiu běžeše nekajki spil. A tutun spiel, jemu cywy dzień, ani kuska nie z wucha hić cy. Wiesz?
1: Cyle prawe, haj, to by się woprawdzie napinacy.
2: Leksio, sana możesz ty kusny, co w tym pojedać, co w tym wiesz. Jak możesz si tajki spiel woprawdzie głęboko do naszych mozu zaleźć. Tak zowu nas cywy dzień wopknieżi.
3: No haj! Zrozumiu, tajki hudžbny vuchač je osebita vec, a kojždy jun hinak začuva. Ale haj, tady je v mozam, je so spiv, abo lepe prajene, vista melodija, cele jednore zalubiva. A mozu tutu netko cele vodsamo pšetso zaso odpiskaja.
2: Što? Tady je v mozu vodraja melodije cele jednore vodsamoha? A to přeco zaso, kajš rekordo?
3: Haj, tak so to má. Mozy lubuja mustry. Vo sebe krotke a jednore melodie z tojšto vospetovanjemi.
1: To reka, že spiel tajke melodie v sebi má, mozy tute celé lohko vodkvaduja.
2: A če odla so melodija v myslach přeco zaso vodraje?
3: Když máš mia. A když nastanie vostuda, melodia zaso zaskočí a bez konca beží. Doniž nie jeví so za mozy nové, zajímavší spiel.
2: To je bola každého človeka zaujšte inak. Tadio, začo si vúši. Ja to netko s příšodným spielom vúspečam.

0: Zawieszcze je kujdzie z was, iżo raz jeden Ferrari widział, hacz telewizji albo live, jako je przy wami na autodroze, nimo smaliu najustrzyszo czerwanej barbie a stójsz to haru, to je poprawom zwuczen w obraz, gdyż na italsku marku myslimy. No aj, to je nietko drie, najprede raz nimo, Mateo.
1: Aj, spoczatk tydzenia su designerojo menujce nowe a prini elektriski Ferrari z jaunosci przedstajili. Ferrari Luce model Rika Apache przez 500 000 euro. W socjalnych seczach są netko mocne dyskutuje, w nowym designie to nie ma po minieniu wiele ludzi niczejac z poprawnym Ferrarium czynsz. Komentary, kajż su Ferrari ta auto pola temu skazali, albo delki reane nowe Toyota, albo za 500 000 euro, to si raczo 10 damne elektroauta kupił, su konsekwenza. Tež w mediach są nowe design auta, haj zwecho dzilla Horca a Kytro kritizuje. Ferrari akcja, ta je od spoczatka tydzenia donetka vo viacač 8% spadnowa. Aj, to je ničke zajmo, što je tuto auto, ktoré môže po mojim minenu vybiju 2 sekundy, što od 0 na 100 km/h. Aj, nové čase, nové kvase, nové auta, spodil na auta druhé.
0: Aj, ja som si tiež vôňa raz obladal. 1000 posta koniu má tu ľuče drie v sebi, ale kajž pravý štatusový symbol, što je Ferrari poprom všetko bie, on v opraženie upada. Ale kujže, však ma inéši svojstvo, že si najlepšie svojské minenie.

Včera po południu su so zaso karty placali, a to w Niesvačidle przy tradicjonalnym serbskim seniorom Škoče, w tamniejszym kniežim dworje. Cokonje bie jedna cicači rajor jo a jedna rajor ka podla. Mies nimi tež Nováčk, Matiasa Bertolta, suprini raz kole vitali. Dňowe dobyče, wudoby se jasnje, moko kovo ze silnymi citysac, 460 dybkami, nimale 600 dybku mieše s tym předskoka a na drugim miestnie sledujesze Siegfried Hörauf a Uwe Ziegler na trzecim miestnie. Cokonnym hodnoczeniu wostanje Herbert Kretschmer dale prytku. A przyszłone koło wuraje so potom kunci junia, a to w sportowym kazinie małym Woseku. Dalsze powieście słyszycie za niekak 4 mięczyny po tym, co je Monika Klesec dospiewała.

wiele radość, że je prawe hezło. We Vazu są oni mianowicie raduja, gdyż podacie się tam a kredari czedzenca. Wasza pomocna żiłka je mięs popodnicjoch, a wieczor szestczych we Wazowskiej Wyższej Szuli Praszana. Dzięca skadzuje się Budyska Mieszczanska Rada, zjawne posiedzenie za jej sadzenc popodniu Beczich, tu na Radniskiej Żoli, na Nucku Nielowskiej. Wczoraj jest to filmowy festiwal Nysa Zajiu, a tu już to filmu możecie sobie u tydzienia na wszelakich miejscach obladać, najlepiej poladać do programa, kiedyś namakać na internetnej stronie www.nysefilmfestival.de a piat zmienia też serbski tiemowy wieczok tu w Kamiennym Domie Budyżnie. Jutze przeproszuje pistowania Pumpot w Niemcach, szitkich rentnariów z Niemców na mieje miatanie a szalku Koveja, a to jutze dopodnia na podżesaczych i pistowani Pumpot w Niemcach. A jutze popolniu pećich dożwicze potom w Lipsku mieje miatanie, tam przeprosza studenckie towarstwo z Rabia Lipsk, mieja jutze popolniu pećich padnie, a też w Swojby a wszyscy dalsi są witani. Skwadnostnie posmiertnych narodnin minę Witkojc je jutce koncert Koczebusu, Walburga Wałdzic a Izabela Kandunska przeproszuje tej na koncert pod hezłom Zaminu, jutce wieczor 6 na dworze Serbskiego Muzea Koczebusu. Do runia jutce z Czena Pulny dżin do Dubrowki proszeni jutce do podnia 10 je start na polu Dubrowce Pala Maleszec. A w budyskiej smolowiec knijanie jutce czytanie z knihy Z Kamienca do Palestiny w niemskiej ryczy jutce wieczor 7 kreszprajne budyskiej smolowiec knijanie. Tak daleko, niekotre pokiwy, z tym jedzie sać mięczinu pana po 8.

0: Чего дла? Как? Что? Лексия, прошу со!
1: Без радиоденца, прошу!
2: Чего дла, Тадио? Си ты шпатный спал?
1: Не, але я ты спиваный денца рано нечам.
2: А что я с Лексием?
3: Ну, хуй, где во мне?
1: Доброе раннее, Лексио.
2: Витай, Лексио.
3: Мам со во тебе старость, чич, Тадио?
1: Nie, ja tu te piskanie dženca rano z radia celé jednore necham. Cečí raz to hižo praju. A prošu vaju, zo to akceptuje taj.
3: Derje, akceptuje moj to. Josefina, je so čera ništo stalo?
2: Nej sem si vista, ale menju, zo vim, što tady ja tak rozhori.
3: A, što si myslíš?
2: Čera rano v radiu bežeše nekajki spil. A tutun spil, jemu cywy dzień, ani kuska nie z wucha hić cył. Wiesz?
1: Cyle prawe, haj, to by się woprawdzie napinacy.
2: Leksio, sana możesz ty kusny, co w tym pojedać, co w tym wiesz. Jak możesz si tajki spil woprawdzie głęboko do naszych mozu zaleźć. Tak zowu nas cywy dzień wopknieżi.
3: No haj! Zrozumiu, tajki hudžbny vuchač je osebita vec, a kojždy jun hinak začuva. Ale haj, tady jo v mozam je so spiv, abo lepe prajene vista melodija, cele jednore zalubiva. A mozu tutu netko cele vodsamo přeco zaso odpiskaja.
2: Što? Tady jo v mozu vodraja melodije cele jednore vodsamoha? A to přeco zaso, kajš rekordo?
3: Haj, tak so to ma. Moze lubuja mustre. Vo sebe krotke a jednore melodije z tojšto vospetovanjemi.
1: To reka, da spil tajke melodije v sebi ma, moze tute cele lohko vodkvaluja.
2: A če odla so melodija v myslach přeco zaso vodraje?
3: Dež maš mija. A když nastanie vostuda, melodia zaso zaskočí a bez konca beží. Doniž nie jeví so za moze nové, zajímavší spiv.
2: To je bola každého človeka zaujšte inak. Tadio, začo si v uši. Ja to netko s příšodným spivom vúspečam.

Na, lube dzieci, je to Josefina prawego hudźbnego wuchacza za was wupytała. Jeli nic, da jest nam na tole funguje. Skupina Astronaut a piatki woklecy talenty. Za dwie mięcinie je potom na podziewiecich.

0: RTB. Serbski program. Powieści.
1: Przygotowania za Międzynarodny Folklorny Festiwal Łužica znowu są startowali. 100 let już dają przepożycenie padlowańskich zonów we płotach, a niemska železnica pyta czasowe znanki. K tomu a wiecie dostanio schon into aktualne powieści w tym dniu. Ja som Diana Szecowa, dobry dzień. Planowany koncept Międzynarodnego Folklornego Festiwala Łužica gdzie organizatory teke znowu dożarżasz, a programy w Budyczynie, Ochoze a w Kroszczycach przewiasć. Na to jose przygotowański ubiak cora w Kroszczycach dojadnał. Ako jo zdzieliła kowiednica festiwala Katarina Jurkowa, zapodajo domowina nieto przospu wospiechowanie plakulturnego ruma a pla założby za serski lud. Upominajucy jo, aż nie mogu komunalne partner je zdolnie w Łužicy. Amt Picnio a gmina Ochoza hyszczi podpieru przylubisz. To groni, aż pyta domowina teke za dalsznymi spiechowańskimi możnościami a partnerjami. 16. Międzynarodny Folklorny Festiwal w Łužica przewiezio se znowa wet 8. do 11. julia. W Ochoze zmakaju se przyjdu w autoru na prytne przygotowańskie obradowanie. Padlowanie a błota słuszają już generacje dwójko gromadu. Przed 100 letami w maju 1926 jo Erich Möhring w Lubniu je prednu upożycarniu za padlowańskie zony wytworił. Jego idea jo była jednora. Gości su namakali zony namestnie, a nie su musali swojskie obuznie z bonu transportirować. Z tego jo nastał jeden zakładny kamień za turystyczne uwisze błoto. Teke żynca jo padlowanie kradu oplopowane we błotach, a tysace gości kuszty lieto uzgolniuju na swojski part tu wodnu krainu. Przy puszczalnicach dajo wet lietosa nowe tofli z regulami, kęcz sensibilizuju padlowario na naturu a drugich gości żywasz. Rono Žinca se vrošijo smrtne žen kjarližarja Paula Gerharta z Lubina. Před 350 letami jo zemrio, ale veto jo v spomnešu luži a jogo kjarliže su nadale kradu oplubovane. Žinca vjaco na posedmich dajo v Lubinske cerkvi Paula Gerharta svežinsku nimsko-sersku nabožninu z orgelami, kórom a pozaunovim kórom. Až do pětka mají tam také kůžte žen pódňo na božninu a konc týženia ste svěžen a nímská rozkvosová námša. Nímská železnica pýta časové znanky. Za imidžový film kenč predstajio útvar drugeje koleje mjaze Lubňovom a Hržebusom pýtajú protagoniste, kenč majú k projektoju abo ku tej série nieco zajemnego ulicovaš. To mogu byš luže, kenč sú druge koleje hyšči sami uživali, abo kenč mogu ulicovaš v tých vytvarjenia. Pendlarje, kenč se nažijaju na polepšenje, abo předevzešarje, kenč přes lepše zvízky dobytk za svoju firmu víže. Nagravaš kšejano gvoz, nic video. Zajemce mogu se plagmene gokojce pod info@kolkwitz.de přizjavíš. Z 24. junia wird sega pešich jo w auli Gokojskiego centra zjavne informacijske zaredovanie nimskeje železnice k twarskemu projektoju.
0: Jadro.
1: Tak a gorcota, ako zlietne dny žinca nebužo, vietrova služba připovieži jo maksimálne 23 gradu. Nezabinčo veto na svinsnu kremu, gaš z čo dvojkovence duce. Svinco sveši nad Łužicu, žedna mrokavka neovížeš a večovate bužo vodpodňo. V noci mašo šanzu raz derje převečeš tušpu, termometa padňo na chvodnoch živeš gradu. Víče bužo vetro ako žinca, za to bužo k zachopienku końca týženia zase goruco. Pětk z 27 gradami a božko nie o žeden desč vytvížeš. Za to se rážio to seno.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Przygotowania za Międzynarodny folklorny festiwal Łužica znowa su startowali. Stolet jużo dajo przepożycenie padlowańskich cunów we płotach, a nimska zeleznica pyta casowe znanki. K tomu a wiecie dostanio szonin to aktualne powieści, w tym jo ja som Diana Szicowa, dobry żyjen. Planowany koncept Międzynarodnego folklornego festiwala w Łužica kšeje organizatory teke znowa dožaržaš a programy w Budyšinje, Ochoze a w Krošćicach przewjazć. Na to jo se przygotowański ubierk zora w Krošćicach dojadnał. Ako jo zdzieliła kowjednica festiwala Katarina Jurkova, zapodajo domowina nieto przospu w ospiechowanie pla kulturnego ruma a pla założby za serski lud. Upominajucy jo, aż niamogu komunalne partner je zdolnie w Łužicy. Amt Picnio a gmina Ochoza hyšći podpieru přilubiš. Togroni, aż pyta domowina teke za dalšnymi spiechowańskimi możnosćami a partnerjami. 16. Międzynarodny folklorny festiwal w Łužica przewiežo se znowa wet 8. do 11. julija. W Ochoze zmakaju se přiducu w autoru na prietne přigotowańske obradowanie. Padlowanie a błota słuchają już generacje dwójko gromadu. Przed 100 lietami, w maju 1926, jo Erich Möhring w Lubniuje prietnu upożycarniu za padlowańskie zone wytworił. Jego idea jo była jadnora. Gostci su namakali zone namestnie, a nie su musali swojske obuznie z bonu transportirować. Z tego jo nastał jeden zakładny kamień za turystyczne uwisze błoto. Teke żynca jo padlowanie kradu oplopowane we błotach, a tysace gości kuszty lieto uzgolniuju na swojski part tu wodnu krainu. Przy puszczalnicach dajo wet lietosa nowe tofli z regulami, kęcz sensibilizuju padlowario na naturu a drugich gości żywasz. Rona Žinca se v Rošijo smrtne žen kjali žarja Paula Gerharta z Lubina. Před čista 50 letami jo zemrio, ale veto jo v spomnešu luži a jogo kjali, že su nadale kradu oplubovane. Žinca vjaco na posedmich dajo v Lubinske cerkvi Paula Gerharta svežinsku nimsko-sersku nabožninu z orgelami, kórom a pozaunovim kórom. Až do pětka mají tam teke kůžte žen pódňo na božninu a konc týženia ste svěžen a nímská rozkvosová námša. Nímská železnica pyta casové znanky. Za imidžový film kenč predstajio útvar drugeje koleje mjaze Lubňovom a Hožebusom pytajú protagoniste, kenč majú k projektoju abo ku tej série nieco zájemnego ulicovaš. To mogu byš luže, kenč su druge koleje hyšči sami uživali, abo kenč mogu ulicovaš vrtich vrtvarjenja. Pendlarje, kenč se nažijaju na polepšenje, abo předevzešarje, kenč přes lepše zvizki dobytk za svoju firmu víže. Nagravaš kšerjano gvoz, nic video. Zajmce mogu se plagmene gokojce pod info@kolkwitz.de přizjaviš. Styri advažastego junija vet sega pešich jo v auli Gokojskego centra zjavne informacijske zaredovanje nimskeje zeleznice k tvarskemu projektoju.
0: Jadro.
1: Tak a gorcota, ako zlietne dny žinca nebužo, vedrova služba připoveže jo maksimálne 23 gradu. Nezabinčo veto na svinsnu kremu, gaš z čo dvojko vence duce. Svinco sveši na tvožicu, žedna mrokavka neovížeš a večovate bužo vodpodňo. V noci máš o šanzu raz derje převečeš tu špu, termometa padňo na chvodnoch živeš gradu. Víče bužo vedro ako žinca, za to bužo ke zachopienku konca týženia zase goruco. Pětk ze 27 gradami a božko nejož žeden desč vrtvížeš. Za to se rážio to seno.